nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Marta Rajewska, dzień dobry, we wtorek. Od rana na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 9 kresek do 21 stopni nawet, prognozują synoptycy. No i też w ciągu dnia możemy liczyć na sporo chwil ze słońcem.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem, trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie 1. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84 minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
3: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
2: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0 i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Mieszkańcy Kalisza i południowej Wielkopolski chętnie składają wnioski o wyrobienie paszportu. Od stycznia do września w kaliskiej delegaturze złożonych zostało 11,5 tysiąca wniosków.
4: Jeżeli do tego dodamy terenowy punkt paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim, to jest tylko dla Ostrów 8300.
1: Mówi Szymon Wdowczyk, paszport ważny jest 10 lat. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagra w Mikstacie koncert 10 października w hali Szkoły Podstawowej, początek o 15.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony.
6: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
5: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
6: Nie ma.
5: Aha, czyli nadal odkładamy.
6: Zawiedzione nadzieje?
5: No troszeczkę u nas tak, i co więcej u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
6: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pirałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Jaki szalony
1: pomysł możliwy.
3: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam, co wy odkładacie. Halo, dzień dobry.
4: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz na szczęście żona.
1: Recycling.
4: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie, przynajmniej o godzinę.
3: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
5: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
3: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664-402-302.
3: Ty się zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
3: Tak.
1: Muzyczny.

0: Na zawsze Zalia, kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne blasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
2: Skandal,
1: na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się
1: oświadczy. Pogoda była ci się zła. Oświadczy?
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc czy kolejne okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś też coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego?
3: Tak, króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
3: Dziękujemy
1: nic
3: bardzo.
1: Nic nie oświadczam.
3: No, no powiedz,
1: co powinien oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15, no?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
4: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus. Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie
2: i walka
3: i
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
4: Okej, okay. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał!
3: A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
3: Jakoś tak, to nie moje, nie? Nie mam czasu
1: zresztą. Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
3: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przetrwania chyba.
2: Przespania.
3: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: jadą o poranku. Gipsy opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No, w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W Rogaszycach drogowców spotkacie na Królewskiej oraz na Szkolnej. Remonty trwają także na Krajowej 36. To trasa Ostrów-Krotoszyn. Jedźcie ostrożnie.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę. To na przejściu dla pieszych w Łodzi.
19: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
18: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
20: SK Sport News.
18: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po 4 meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
21: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
18: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
22: Jankers,
23: no dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
24: Czyli
23: tak?
24: Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
23: Nie, nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
25: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
24: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
26: Cześć, Eska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
25: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
23: Tak po głosie to była Ola?

0: właśnie to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
1: Dalej ten temat ciągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki do
0: ważne,
1: godziny 7.
0: Przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak, wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
1: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów tych zielonych oczywiście.
0: Książulo to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to dawał muala.
1: Ale taką naklejkę,
3: ja
1: tak?
3: Ja pamiętam swojego czasu, był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
1: nie
3: dobre.
1: Bardzo.
3: Nie.
1: A teraz z tym wchodzi.
3: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
1: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
3: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
4: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie autopromocja.
4: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
17: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
18: I po reklamie.

0: No tak, 12 do 7.
1: Lilia, Lilia.
2: Eska,
0: ale piękne imię. Które to budziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP. Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Przepraszam.
0: Za.
3: Za.
0: Wszystkie.
3: Wszystkie.
0: Spóźnienia.
3: Spóźnienia to nie ja.
0: No nie. Nie dojechała do końca.
1: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
2: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
1: Znacie się od paru lat. Do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. Podobno, to pewnie jakiś drużnik.
1: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
2: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem. To jest Justyna. Justyna to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
1: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Nie, dwa szlabany. Dwie ręce.
2: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
1: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
4: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzień się budzi, a my razem z nim w Ostrzeszowie i w regionie około 9 kresek na termometrach, 21 nawet prognozują synoptycy. No i też w ciągu dnia możemy liczyć na sporą dawkę słońca.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
4: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
2: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Szpital w Kaliszu zamyka do 30 listopada blok operacyjny na ginekologii, bo potrzebny jest pilny remont, informuje dyrekcja, choć szczegółów nie podaje. Wiadomo, że duże zabiegi będą przełożone lub przekazane do innych szpitali, małe wykonywane na innych blokach. Porodówka ma własną salę, działa bez zmian. Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić, tego dowiemy się już w sobotę podczas finału konkursu. Wydarzenie odbędzie się w Sieroszewicach w hali sportowej. Początek o 12.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: 2 minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
7: Co odkładacie?
8: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
6: Oj, tam przestań się czepiać.
7: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
9: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, co ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. I to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
7: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerkami.

0: Przepraszam bardzo, to już?
1: To już,
2: niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7 Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Wiktor, bo ty jesteś... O!
2: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
2: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
2: Tak, to...
0: Lulu!
3: Ojego, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
2: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No a skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2. No i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. Dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza. Uwaga.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie. A nie, jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak
3: bardzo
5: lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie. To jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się
3: kolejny?
5: Zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś?
6: Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
6: Jak się
0: dzień
6: dzwoni,
0: dobry.
6: To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
6: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem!
5: Nie
0: ostatnie dwa
5: znaczków?
0: Pytania, dzień dobry.
5: Ja
0: dzień
5: byłem
0: dobry.
5: Małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę, zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świga z tego borsuka.
5: Było dobrze. Ja się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo, brawo.
0: 700 do brawo wydania ja. W placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy za borsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: zdykam cię, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak, jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później. Jankes.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: O tej porze spory ruch na ulicach Ostrzeszowa. Kierowcy, uważajcie m.in. na Zamkowej oraz na Gorgolewskiego. Uważajcie także na Piastowskiej oraz na Łąkowej, bo tam drogowcy jeszcze prowadzą pracę.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaofiarował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
13: SK Sport News.
12: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
14: Jankes, Jankes, Kama
15: i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: 31 minut po godzinie 7, no jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
18: No chyba, że macie 1,5 godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni. Odkładajcie nagrywki na eskowego Messengera.
19: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
17: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty, będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania.
2: Dobra, nie
0: wpasowali się w poranek.
2: My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało, no
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć
1: przy
0: łatwiej.
1: Ale mi się że ja kiedyś też, to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy na taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie, no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: to dobrze.
2: Ale
1: się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, no właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, i znajdzie się taki, który oświadczy je się szybciej.
2: Tak, ten jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmienię, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no coś się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Promocja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie. Blastcast.

0: 13 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Mosel się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Janki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
0: No to startujemy.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham?
4: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
3: Tak jest.
4: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8, z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała, czy Bari, czy Neapol?
3: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
4: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
3: Tak.
4: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby transportować, to albo Neapol, albo Bari.
3: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
4: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
3: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
4: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
3: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
4: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy.
3: No,
4: czy odwrotnie zrobić?
3: W sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo ten Neapol jest już kawałek.
4: No tak, tylko że, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić. Dlatego podstawione są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
3: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
4: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
3: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczący tego transportu?
4: No to koniecznie do Aleksandry.
5: Cześć, Aleksandra, jesteś wkręcona w Radiu SK.
3: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujących przed tym wyjazdem, że...
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: mówimy o tym, że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie, gdzie oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejnał. Byłem teraz w weekend, bardzo ładnie grają.
0: A to Kraków, żeby nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W Ostrzeszowie rozpoczęła się przebudowa przepustu, a to oznacza, że nie ma przejścia od skateparku do ulicy Klasztornej. Jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach około 9-10 kresek. Do 21 stopni prognozują synoptycy.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 8, Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
2: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. To z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z urzędu. W kaliskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiły się tablice z alfabetem Braille'a.
4: Tłoczona tabliczka z numerem pokoju i z nazwą usługi, którą możemy tam zrealizować, i plan budynku.
1: Mówi Szymon Wdowczyk. W planach jest także winda dla osób z niepełnosprawnościami. Lubisz muzykę i śpiew? Chór Kameralny Uniwersytetu Kaliskiego zaprasza. Próby odbywają się we wtorki i czwartki. Szczegóły w mediach społecznościowych Uniwersytetu Kaliskiego.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
6: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
7: No, mówiłeś.
6: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
7: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
8: Co odkładamy na potem? Pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
6: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
7: No.
6: Na później?
7: No.
6: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsce, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej?
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak. No tak. Tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne.
1: Koszt takiego jednego munduru to 10 tysięcy złotych.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała było.
1: Trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował? No,
0: oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo później był taki wysyp. No. My też.
1: To dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej. Okay.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
1: Aha.
0: Aha! Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: Chwilę będą u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi!
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Przed nami ciepły i słoneczny dzień. Synoptycy zapowiadają nawet 21 stopni. A jeśli chodzi o remonty, no to w Ostrzeszowie drogowców możecie jeszcze spotkać się na Łąkowej.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
10: Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
13: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
14: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
15: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: gips, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten gips. Z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale no
1: ale będzie dobrze, no przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje, w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klamrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
0: Ktoś
2: odporny,
0: taki zrobił?
3: Co, na co?
2: Na zombie. Takie...
0: Zombie na
1: dom gotowy na apokalipsę.
0: To jest chodzi absolutnie... o Halloween?
2: Nie, to jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, bo około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
2: Jak
0: to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie
0: i nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.
5: Let's go!

0: Jankas, też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
0: Podobno Jankas
1: wyskoczyła
0: cały czas
1: z piekła do nieba. Przegrywała, już wszystko było pozamiatane.
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankas to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: poranną.
1: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
2: Czas na popołudniowe wstawanie.
1: Jak ktoś nie zdążył, teraz to już musi leżeć.
2: Ja lubię sobie drzemkę. Wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
1: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
3: Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Słyszymy się jutro.
2: Tak, to już
3: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Drogowcy działają m.in. w Rogaszycach na Szkolnej, a jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach w Ostrzeszowie w regionie około dyszki, 21 stopni prognozują synoptycy, no i czeka nas sporo słońca.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła dziewiąta, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
3: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
4: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
5: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
2: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
6: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
2: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Woda w Kobylej Górze jest już bez bakterii coli. Najnowsze badania wyszły prawidłowo, ale to jeszcze nie koniec kontroli. Pobrano kolejne próbki. Ostateczna decyzja, czy woda nadaje się do picia, ma zapaść w czwartek. Kiedyś otrzymała pomoc w ramach Szlachetnej Paczki, dziś sama angażuje się w akcję. Agnieszka Skalisza jest jedną z wolontariuszek. Jak przyznaje, to nie tylko pomoc materialna.
7: Samo to, że ktoś we mnie uwierzył, że mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą.
1: A Weekend Cudów odbędzie się 12 i 13 grudnia.
8: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9, Łatwo Gang, Majko, Wszystkie Marzenia to już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: brzmi jak We Can't Waste, Tinelli, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama.

0: Prostopodzie Comax.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat back.

0: Licky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
14: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
13: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
14: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
15: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
16: Wpadła gruszka do fartuszka!
17: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
16: To zawieziemy je do tłoczni soków!
18: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
19: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
20: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
24: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
25: I po reklamie.

0: Morning, Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegła informację, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: W okolicach 13 kresek na termometrach w Ostrzuszowie i w regionie 21 prognozują synoptycy. Do tego za oknami spora dawka słońca. A jeśli chodzi o remonty, no to te trwają między innymi w Palatach.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Jest 10. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
12: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
14: Kobieta wyszła na grzyby około południa, od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
12: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury. Zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej.
15: SK Ostrzeszów. Sport.
16: Marta Rajewska. Kolejne nazwiska w stawce o łańcuch herbowy miasta Ostrowa. O trofeum 11 października na Stadionie Miejskim w Ostrowie powalczą Luke Becker i Matthias Nielsen. Obaj żużlowcy w przeszłości reprezentowali ostrowskie barwy. Europejskie granie w Ostrowie. Szczypiorniści Rebutka PR Ostrowi zaczynają grę w europejskich pucharach. Pierwsze starcie w 3MK Arenie 17 października. Ich przeciwnikiem będzie turecki zespół Istanbul Gençlik.
17: 2 minuty po godzinie 10:00, wszystkie hity zaczynają się w SC i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: telefonach tak zaśpiewała na antenie radiańska Cichosza. 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jest się spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty głosów w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Reklama.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich,

0: wszyscy.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radiu SK już teraz.

0: Niezastąpiony ATB, niezastąpiony jak nie jeden pracownik, przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii, czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć, Jaska, ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No, jaki jest najlepszy sposób? No, najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No, bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, popa Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden patetom trafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: SK.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
6: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. na trasie Ostrów-Krotoszyn, to krajowa 36, a także w Rogaszycach. I jeśli chodzi o pogodę, to temperatura idzie w górę i jest też słonecznie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Minęła 11, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
11: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
10: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
12: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
10: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
13: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska. Policja w Ostrzeszowie włącza się w ogólnopolską kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Mundurowi będą spotykać się z uczniami i tłumaczyć, jak rozpoznać zagrożenie oraz gdzie i u kogo szukać pomocy. Akcja ma również uwrażliwić dorosłych, bo przemoc nie zawsze zostawia widoczne ślady. 4 mecze i 4 zwycięstwa. Ostatnie z Orłem Lizawice i ZKS-em Zieloną Górą. UKS Piast Ostrzeszów wskakuje na fotel lidera tabeli. Kolejny mecz 17 października z Macem Rzeszów.
14: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na SK-owym Messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka. Od was. Ja tylko zapytałam. Za odpowiedzi już nie odpowiadam. Ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: wystarczy zazdrościć czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką

0: Wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznany. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zdrowionka.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: USK, Kygo, Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja nawet widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Ale szef idzie sobie dalej, sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu tam dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie. Obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
3: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
5: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Słonecznie w Ostrzeszowie i w regionie. Na termometrach powyżej 15 kresek, 21 stopni prognozują dziś specy od pogody. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Remonty trwają jeszcze na Łąkowej.
7: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych.
10: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
11: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
12: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
9: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Marta Rajewska. Kasztany już spadają z drzew, ale nie wszystkie nadają się do pieczenia. Ostrzegają leśnicy z Wielkopolski. Te znane z parków są niejadalne.
15: A nawet mogą być lekko trujące.
14: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska. Dlatego lepiej zrobić z nich ludziki niż jesienną przekąskę. Znane miejsca, ale pokazane z zupełnie innej strony. W Ostrzeszowskim Centrum Kultury wciąż można oglądać Plastic Landscape. To wystawa zdjęć lokalnego fotografa Bartłomieja Szmaja. Ekspozycja czynna będzie do 25 października.
16: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: A mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze, żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, na, o właśnie, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze, a zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem, All I Know, taki numer pojawi się w Radiu SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Chapin Body. Nówka sztuka na playliście z kawy. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka? Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: W okolicach 20 stopni na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie, do tego słonecznie. No warto skorzystać z takiej pogody, bo niebawem nadejdzie ochłodzenie. A jeśli chodzi o remonty, to te trwają m.in. w Rogaszycach na Szkolnej.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzona akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW, usłyszeli zarzuty. Mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
9: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
8: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
10: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
8: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
11: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
8: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hazen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
12: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska. Wyniki sekcji zwłok będą kluczowe. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 29-latka z gminy Dobrzyca w powiecie pleszewskim, którego ciało dziś rano znaleziono przy drodze pod Dobrzycą. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zmarł. Na ciele nie znaleziono wyraźnych znaków przestępstwa. Warsztaty z rękodzieła dla seniorów w Kobylej Górze. Zajęcia odbędą się 14 października w Kobylogórskim Ośrodku Kultury. Trwają od 10 do 13. Obowiązują zapisy.
13: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło Justin, Justin! No to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie!

0: nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi robiło, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly High. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, tanieje natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Jankę SK Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Ed Sheeran, Galway Girl w Radiu SK, to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: Gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca, ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: lubię, mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę, Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is So Sad, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie. Jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
21: W Ostrzeszowie i w regionie spora dawka jesiennego słońca, na termometrach 20 stopni. Warto po pracy wybrać się na spacer. No a jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, remonty trwają na trasie Ostrów-Krotoszyn.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
22: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
23: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami trepiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
22: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
24: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
22: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
25: SK Ostrzeszów News.
21: Marta Rajewska. Blisko 100 zgłoszeń podczas wakacji odebrała Straż Miejska w Ostrzeszowie. Najwięcej, bo prawie 50, dotyczyło zwierząt.
26: Dotyczyło i to także kotów wolnożyjących, dotyczyło to ptaków, psów.
21: Mówi komendant Sławomir Grzegorowski. Łącznie przez całe wakacje strażnicy interweniowali ponad 200 razy. Dzieci mają wiedzieć, gdzie szukać pomocy, a dorośli kiedy reagować. To główne założenie kampanii Dzieciństwo bez przemocy, do której dołącza policja w Ostrzeszowie.
27: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Sobeli Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: la la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith, tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj, 16 po drugiej już na zegarkach, październik w kalendarzu, tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami, ze skądu się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj. A co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej eskowej apce. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
14: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
15: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
16: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
17: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta.
19: Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
20: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24, 30.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Wpadła gruszka do fartuszka!
5: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
4: To zawieziemy je do tłoczni soków.
6: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kub od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie, Rosie, New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Koroście z wami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Godziny popołudniowe, co oznacza większy ruch na ulicach Ostrzeszowa, kierowcy noga z gazu. Uważajcie m.in. na Gorgolewskiego oraz na Zamkowej. Uważajcie także w Rogaszycach, na Szkolnej i Królewskiej, tam trwają remonty.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
22: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
21: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
23: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
21: mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte, nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
0: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem, jutro kontynuujemy pracę.
21: Mówi major Łukasz Koziarski, obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
8: SK Ostrzeszów News.
13: Marta Rajewska. Są lekarze, teraz czas na remont i doposażenie oddziału. Jest duża szansa na powrót urologii w szpitalu w Kaliszu.
18: Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ja odnowię urologię w takich rozmiarach, które nigdy ten szpital nie posiadał.
13: Mówi szef okrąglaka Wojciech Michalik. Jeśli się uda, to urologia zacznie pracę jeszcze w tym roku. 8 projektów walczy o głosy mieszkańców w budżecie obywatelskim Ostrzeszowa. Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 lat.
24: Zachęcamy do głosowania w formie elektronicznej.
13: Mówi Maja Jambroży. Głosować można też tradycyjnie.
8: Sońka i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
25: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
1: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
25: Tak, naturalny uśmiech.
1: Naturalny jest tak.
25: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
1: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hiszpańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7. Proszę państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1. No. I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan, co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ale ekstra! Słońce świeci, w głośnikach łupie. Mam nadzieję, że wam ptaki nie narobią do kabrioletów, bo poza tym to wszystko gra właściwie
1: dzisiaj.
0: Wszystko
1: jest fajnie, a do tego już za chwilę państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EU, o ile dobrze liczę.
0: EU jak ły, tak?
1: Tak, EU jak ły, no to...
0: EU jak ły, jak Łęcka.
1: Na przykład tak, Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ły.
0: Łódź.
1: No, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
0: Łopole albo Łopole. Wimbledon.
1: A orkiestra na ły?
0: Golec Orkiestra.
1: No na przykład, dobrze, nie, nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze, za chwilę będziemy do was dzwonili.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
8: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie no uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, okay, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafiło, odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz? Także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną... No nieważne, gramy.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na łyk.
3: Koszulka. A
0: na łyk. Na łyk musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Łodyga. Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się. Wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria. Znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Fajne. Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazami ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię jakaś kategoria, wy krzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo,
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. Ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: Może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski. Naprawdę, w każdym razie marynarka duża będzie na dłużej.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: W okolicach 20 stopni na termometrach w Ostrzyszowie i w regionie. Do końca dnia będzie słonecznie, także korzystajmy z takiej pogody. Sprawdzamy jeszcze co na drogach. Remonty trwają m.in. na trasie Ostrów-Krotoszyn.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Skolimowski.
12: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
11: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów, razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
13: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
11: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
14: SK Ostrzeszów. Sport.
15: Marta Rajewska. Kolejne nazwiska w stawce o łańcuch herbowy miasta Ostrowa. O trofeum 11 października na stadionie miejskim w Ostrowie powalczą Luke Becker i Matthias Nielsen. Obaj żużlowcy w przeszłości reprezentowali ostrowskie barwy. Europejskie granie w Ostrowie. Szczypiorniści Rebutka PR Ostrowi zaczynają grę w europejskich pucharach. Pierwsze starcie w 3MK Arenie 17 października. Ich przeciwnikiem będzie turecki zespół Istanbul Gençlik.
16: Sońca i Koroście.
17: Czyli SK w Radiu SK.
18: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
19: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co nie cinek?
18: Tak, love, work, life, balance.
19: War, not war, make peace.

0: Kinek teraz ty.
1: Natasha Bedingfield i Unwritten w Radio SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to będzie?
1: Miało nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
0: czyli
1: PKP...
0: cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas. Natomiast jak jest w drugą stronę zmiana na czas wiosenny, no to one są spóźnione godziny, więc albo jadą godziny dłużej, albo są spóźnione. No, polskie koleje.
0: Znaczy na wiosnę, jak jest zmiana czasu, to wszystko jest okej, bo one mają w programie zapisane, że spóźniają się o godzinę, także wtedy są punktualne.
1: Ale one się spóźniają jeszcze drugą godzinę.
0: Okej. Także trzymajcie się, kochani, jeszcze 3 tygodnie przeżyjemy, później zmiana czasu, wszystkich świętych i jakoś to będzie.

0: Radio SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść, metaforycznie, na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary.
0: Aha.
1: I byśmy zrobili patataj.
2: Radio SK. Reklama.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciałbym wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: Ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl. Wielkie brawa.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby wybierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
14: A co mamy do wyboru?
13: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
14: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
13: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
21: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: Riff w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę, proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Remonty trwają jeszcze m.in. na Łąkowej w Ostrzyszowie, na termometrach około 18 kresek, a słońce jeszcze chwilę z nami pobędzie, także warto z takiej pogody skorzystać, no i wybrać się na spacer.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka, poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
14: Pomyłka, błąd ludzki.
13: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji.

0: is the love to Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radiu SK 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu, jakie imieniny godziny, godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Abir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem, uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness. Tak. Troszkę rowerem.
0: To jest wtedy dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: Samsung Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
1: Za mniej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: No dobra. Ale jajca.
2: A do 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie?
2: Mhm. Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. To niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Odcinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam. Wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem ich nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ja ostatni raz byłem?
1: No.
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to sobotę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na media.

0: lepszy jest.
1: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: Top Loy Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18, za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Mediaexpert,
1: tani masz. O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: W nocy temperatura spadnie do 10 kresek. Jutro synoptycy prognozują 21 stopni. No i w ciągu dnia możemy też liczyć na sporo chwil ze słońcem. A jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, uważajcie po latach.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w szpitalu południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
11: SK Sport News.
10: Novak Djokovic po raz 7 triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
11: SK Ostrzeszów News.
9: Marta Rajewska. To nie tylko pomoc materialna, ale wiara w drugiego człowieka. Mowa o szlachetnej paczce. Agnieszka Skalisza kilka lat temu otrzymała taką pomoc, a dziś sama jest wolontariuszką.
12: Samo to, że ktoś we mnie uwierzył, że mogę w tej chwili, mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą.
9: Weekend cudów odbędzie się 12 i 13 grudnia. Kolejna droga rowerowa w powiecie ostrowskim w budowie. Trwają prace w Trzecielinach, tuż przy stawach przygodzickich. Z drogi skorzystają także piesi, bo do tej pory nie było tam nawet chodnika.
13: Imprezka.
14: Złota Polska Jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hanczak, dzień dobry.

0: No dobry wieczór, Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą, tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.
1: A kiedy łeb

Możecie być szybcy, ale w nagrywaniu głosówek na Messengerze Eski. Wściekli? No mam nadzieję, że nie. No chyba, że zrobicie jakąś pomyłkę, która może was dużo kosztować potem, na przykład w SMS-ie, jak do kogoś napiszecie albo źle wyślecie. Tu Chainsy, Wiz Khalifa, We Own It z filmu Szybcy i Wściekli na antenie Radia Eska w Imprezce. No a dzisiaj właśnie o takich pomyłkach. Dużo jest takich, że wiecie, słownik nam zmieni słowo i wychodzi jakoś tak na opak, ale okazuje się, że zdarzają się też pomyłki w mówieniu, a nawet śpiewaniu i zdarzają się nawet gwiazdom, normalni ludzie w końcu. Na przykład Kasi Kowalskiej, którą od lat uwielbiamy za jej hity, czy duet z Sanach na przykład. Co to była za wpadeczka ze zmianą słowa?

0: Poza tobą nic. Można zaśpiewać osobie, której się kocha, ale po ciężkim wtorku na uczelni, w pracy albo w szkole można też tak zaśpiewać po dusi i kołderce. Liwka w Radiu SK przed 19, a za chwilę Dawid Kwiatkowski zdradzi coś bardzo ważnego.
1: To mój pierwszy raz.
0: O co chodzi, dowiecie się za moment. Po 19 też ja się dowiem, jakiej okazji nigdy nie przepuszczacie. Jeżeli jest taka okazja, o której warto napisać, to dajcie znać na sk.pl, bo czeka kasa na zakupy w internecie. Obiecywałem, że będą złotówki. Będą po 19.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000.
6: Bo z drugiej strony, wiesz, nawet jeżeli ten człowiek straci wizerunkowo, no to może przez chwilę zapłacze w nowym Ferrari. Więc ja tobie też tego życzę. Może, wiesz, tak się wyszkolisz w tym robieniu pizzy, że w przyszłości zrobisz z tego niezły biznes. Kto wie?
7: No, kto wie. Tak jest.
6: Słuchaj, na dobry początek 300 do wydania na Amazon.pl. Może znajdziesz tam na przykład jakieś akcesoria do robienia pizzy.
7: Myślę, że tak. Jakaś łopata by się
6: łopata. No to słuchaj, łopatuj tam. To jest fajne łopatowanie akurat. Wpadamy do ciebie niebawem na pizzę, a was zapraszam na sk.pl. Tam możecie się zgłosić, opisać swoją okazję, której nigdy nie odpuszczacie.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym
1: kebabem? Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w 2 zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie ma nic bardziej romantycznego, zaufaj mi naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak, no patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej, a po 3 latach nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć! SK.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Ostrzeszów na czasie.
12: Lego Damoślan, taniec, fotografia, film, teatr, śpiew, ale też na przykład szydełkowanie. Taka jest propozycja Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. To w ramach pracowni artystycznych, które gdzieś dopiero rozpoczynają kolejne sezony. Można jeszcze dołączyć, więc jeśli planów na długie jesienne wieczory nie macie, no to coś dla siebie znaleźć tu powinniście. Wszystkie szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Centrum Kultury.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na podsumowanie dnia. Więcej miejsc opieki długoterminowej chce stworzyć szpital w Ostrzeszowie. Ma to być możliwe dzięki trwającej rozbudowie, mówi prezes Agnieszka Kubot-Krawczyk.
2: Wszelkie nasze działania też cały czas koncentrują się właśnie wokół opieki senioralnej, ponieważ no, obserwujemy demografię i niestety jej nie zmienimy, więc musimy zrobić wszystko, żeby uszyć nasz lokalny szpital na miarę właśnie tych lokalnych potrzeb. W tym momencie mamy 10 łóżek w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także mamy oddział paliatywny, 34-łóżkową internę. Korzystając właśnie z tej możliwości rozbudowy, a także innych projektów, które gdzieś w zanadrzu, o których już myślimy i przygotowujemy, dążą do tego, żebyśmy pozyskali właśnie przestrzeń w szpitalu, którą na pewno chcielibyśmy właśnie wykorzystać pod kątem poszerzenia naszych możliwości pod kątem opieki długoterminowej. Bo tak jak mówię, w tym momencie nasze możliwości lokalowe są ograniczone, natomiast przyszłościowo, biorąc właśnie pod uwagę te szerokie inwestycje, które wokół szpitala się toczą, na pewno myślimy o tym, żeby właśnie zwiększyć dostępność do opieki długoterminowej, geriatrycznej, internistycznej, no bo to jest szeroko rozumiany obszar tak naprawdę tej opieki, którą musimy zapewnić tu lokalnie. No, pacjent, mając dostęp bezpośredni i bliskość rodziny, zawsze będzie lepiej zdrowiał, szybciej dochodził do dobrostanu i powrotu do zdrowia, mając ten bezpośredni, bliski dostęp właśnie do rodziny, a ten szpital powiatowy jest zawsze najbliższy mieszkańcom, więc też nasze działania będą na pewno skoncentrowane na tym, żeby właśnie o seniorów, o osoby starsze, niepełnosprawne zadbać.
1: 4 mecze i 4 zwycięstwa. Ostatnie z Orłem Lizawice i ZKS-em Zieloną Górą. UKS Piast Ostrzeszów wskakuje na fotel lidera tabeli, mówi prezes Jarosław Krzyważnia.
3: Kolejne 2 zwycięstwa na parkietach pierwszej ligi, ale trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że scenariusze tych meczy były kompletnie różne. W sobotę wygrywamy pewnie z drużyną Beniaminka pierwszej ligi Orzeł Lizawice 8-2 i tak naprawdę od pierwszej piłeczki to spotkanie przebiegało pod nasze dyktando. Wygrywamy pewnie 6-0 po grach deblowych i później ten mecz zdecydowanie bardziej się wyrównał. Drużyna z Lizawic potrafiła wygrać 2 spotkania na tych ostatnich 4, ale ostatecznie wygrywamy 8-2. Uważam, że byliśmy zespołem lepszym, choć Beniaminek pokazał naprawdę kawał dobrego tenisa. Tam są zawodnicy z przeszłością już pierwszoligową, tacy jak Igor Misztal czy Filip Lenarski-Ositek, ale byli też wzmocnieni Jęczykiem, który w moim przekonaniu jest liderem tego zespołu i naprawdę to jest drużyna, która w tym momencie nie ma punktów w ligowej tabeli, ale myślę, że dla każdego zespołu w tych rozgrywkach będzie to niewygodny rywal. Natomiast w niedzielę gramy z ZKS-em Advantek Zielona Góra. To jest drużyna, którą zawsze nam się ciężko grało i tym razem było podobnie, bo rozpoczęliśmy ten mecz od 0-3 i było naprawdę bardzo ciężko ten mecz dzisiaj wygrać. Kapitalna postawa chłopaków w drugiej części meczu, bardzo ambitna walka, zimna głowa w kluczowych meczach spowodowało, że przechylamy ten mecz na swoją korzyść. Wygrywamy 7 kolejnych spotkań i ostatecznie ten mecz kończy się 7-3 dla nas. Bardzo trudny rywal i na pewno doceniamy te 2 punkty, bo z przebiegu meczu mogliśmy zremisować, a mogliśmy również ten mecz przegrać. Dlatego duże słowa uznałem dla chłopaków, że w 4 pierwszych meczach zdobywamy komplet punktów. W tym momencie jesteśmy liderem tabeli. Teraz jesteśmy pewnie myślami przy głównym rywalu naszym, Mac Rzeszów. Drużyna, która ma bardzo duży potencjał, według mnie potencjał na grę w Lotto Superlidze. 2 byłych reprezentantów Polski, Robert Floras i Tomasz Kotowski, a dodatkowo są oni wzmocnieni Tajwańczykiem, który obecnie plasuje się około 150 miejsca w światowym rankingu. Ten Tajwańczyk już w rozgrywkach pierwszej ligi gra w tym sezonie, jak na razie nie poniósł żadnej porażki, także na pewno bardzo wysoko ta poprzeczka zawieszona, a musimy pamiętać, że jeszcze w tej zespole są młodzi Szymon Sporek i Dawid Jadam, którzy na pewno też są bardzo solidnymi pierwszoligowcami. W moim przekonaniu nie jesteśmy faworytem tego spotkania, ale 17 października o godzinie 17 liczę, że pobijemy rekord frekwencji, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi w Ostrzeszowie czy Rojowie i ze wsparciem tych niezawodnych kibiców mamy nadzieję, że pokusimy się o korzystny dla nas wynik, także już teraz zachęcamy wszystkich do rezerwowania czasu i wsparcia nas w tym bardzo trudnym i wymagającym meczu. Myślę, że to będzie wielka gratka dla kibiców tenisa stołowego, bo byli reprezentanci Polski, Tajwańczyk, a my też będziemy się starali, żeby jeden z zawodników zagranicznych zespołów nas w tym meczu, także emocje gwarantowane i wysoki poziom.
1: Jest duża szansa na powrót urologii w szpitalu w Kaliszu. Oddział czeka remont i doposażenie. Są też chętni do pracy, mówi Wojciech Michalik, szef Okrąglaka.
4: Zapadła decyzja ze strony Urzędu na Marszałkowskiego o dofinansowaniu tej inwestycji. Również dostałem wczoraj informację pod względem Urzędu Wojewódzkiego. O, tak mi się wydaje, że dobrze zrozumiałem, bo dużo było też informacji, ale o akceptacji naszego wniosku do tak zwanego systemu IOWISZ, o pozytywną ocenę celowości inwestycyjnej, czyli sprzętu na urologię, więc to jest kolejny etap. Ja nie mogę wystąpić wcześniej do Urzędu Marszałkowskiego do finansowania, jak nie dostanę tak zwanego OCI. W związku z powyższym wczoraj został ogłoszony przetarg. Przetarg chcielibyśmy jak najszybciej skończyć. Zobaczymy, jak z wykonawcą. My jesteśmy, tak jak Państwu powiedziałem, po projektach, po cały czas urolodzy podtrzymują temat. Miło jest mi, że dostaję informację o tym, że kolejny jakiś lekarz chce u nas odbywać szkolenie specjalizacyjne, ale do szkolenia specjalizacyjnego to potrzebuje wskrzeszenia oddziału urologicznego. Ale to bardzo dobrze wygląda, bo na tą chwilę według tych informacji, które ja posiadam, przyjmijmy, że jestem tym źródłem informacji dla Państwa, to mam 4 specjalistów, a posiadałem ich 2, którzy czekają w blokach, i 4 młodych ludzi, którzy chcą robić specjalizację. Więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ja odnowię urologię w takich rozmiarach, które nigdy też tutaj nie posiadam.
5: Ale czy w tym roku to jest perspektywa?
4: Ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby to było w tym roku, ale to jest po części też zależne od tego, jak szybko firma budowlana dokona. Chcielibyśmy w końcu zrobić tak, żebyśmy już nie musieli gdzieś tam robić jakichś poprawek, że znów gdzieś będziemy zawieszać pewne elementy. Nie podobają mi się elementy architektoniczne, szczególnie mówimy tu o łazienkach, gdzie są bariery dla osób niepełnosprawnych. Tak nie powinniśmy oddawać oddziału, a w tym celu ma za zadanie też zostać zrobiony remont. I nie ukrywam, że na oddziale urologicznym robimy z takiego z prawdziwego zdarzenia salę zabiegową, gdzie będziemy chcieli nie zajmować sal operacyjnych, tylko pewne aspekty chcemy zrobić na oddziale.
1: To z pewnością ułatwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z urzędu. W kaliskiej delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiły się tablice z alfabetem Braille'a.
6: Cały czas myślimy o osobach o szczególnych potrzebach, czyli właśnie nie tylko opiekun z dzieckiem, który do nas przychodzi, bo to też jest osoba o szczególnych potrzebach i chcemy ją zaopiekować, bo to już mamy, ale na przykład osoby niewidome czy niedowidzące. Mamy specjalne tablice z alfabetem Braille'a przy każdym punkcie obsługi klienta. Specjalna tłoczona tabliczka z numerem pokoju i z nazwą usługi, którą możemy tam zrealizować, i plan całego budynku. Jak tylko taka osoba do nas do budynku wejdzie, to wie, w którym kierunku się poruszać dzięki specjalnej planszy z wytłoczonym alfabetem Braille'a. W każdym miejscu wie, jak się odnaleźć, czy w prawo, czy w lewo, gdzie jest WC, gdzie jest punkt obsługi jednej, drugiej czy piątej, i myślę, że to bardzo ułatwia też poruszanie się po naszym budynku. Na tym nie poprzestajemy, bo cały czas bardzo intensywnie pracuję nad tym, żeby powstał podjazd dla osób o szczególnych potrzebach, i projekt takiej windy już jest realizowany na podstawie odrębnego postępowania przetargowego. Myślę, że do końca roku ten projekt będzie gotowy, a w przyszłym roku będziemy taki podjazd, taką winę realizować.
1: Mówi Szymon Wdowczyk, szef kaliskiej delegatury. To nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim wiara w drugiego człowieka. Mowa o szlachetnej paczce. Agnieszka z Kalisza kilka lat temu otrzymała taką pomoc, a dziś sama jest wolontariuszką.
7: Jesteś jedną z osób, które otrzymały pomoc w ramach szlachetnej paczki i teraz angażujesz się w tę akcję.
8: Tak, szlachetną paczkę byłam beneficjentem 6 lat temu, czyli gdzieś jak miałam 18 lat, dostaliśmy tą szlachetną paczkę. No, sytuacja nasza nie była najlepsza, jak szlachetna paczka mówi, no to była taka ta pomoc, że tak powiem, w formie żywnościowej, chemicznej, no gdzieś tam odciążyło tą rodzinę. No i tak sama że tak powiem, wiara w drugiego człowieka, tak? Bo jak wolontariusze przyszli, no to ja jako 18-letnia dziewczyna no nie miałam tej wiary takiej w siebie. Wkraczałam dopiero w ten świat, świat dorosły. I w sumie, no, słowa, które zapadły mi w pamięci, to to, że jak się chce, to można wszystko, tak? No i gdzieś tam ta szlachetna paczka, no na pewno mi pomogła. I teraz jestem w tym miejscu, w którym jest.
7: Co się jeszcze zmieniło od tego czasu?
8: No na pewno dużo się zmieniło, to znaczy zaczęłam pracę, zaczęłam też gdzieś tam pracować nad sobą. Zostawiłam całą przeszłość z tyłu. Szlachetna paczka otworzyła mi oczy na to, że można, że po prostu rozmowa, sama rozmowa dużo dała, już nawet nie mówiąc o tej pomocy takiej materialnej, ale sama rozmowa, samo to, że ktoś we mnie uwierzył, że mogę. No i w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą.
7: I chcesz się zaangażować, żeby właśnie komuś innemu?
8: Tak, w tym roku zdecydowałam się zostać wolontariuszem. Jest to mój pierwszy wolontariat, jeśli chodzi o szlachetną paczkę. Dlaczego zdecydowałam się? Bo wierzę, że czasami zwykła rozmowa może być przysłowiowym kopniakiem do dalszego działania dla osoby po drugiej stronie. Bo sama, jak mówię, no sama gdzieś tam jestem tym beneficjentem i wiem, co to znaczy.
7: Dużo jest takich sytuacji, że ktoś otrzymał pomoc w ramach szlachetnej paczki i teraz sam zgłasza się do Was no, jako wolontariusz.
5: Tak, zdarzają się takie przypadki. Powiedziałabym, że tak naprawdę może nie pojedyncze, ale sporadyczne. W tym roku były dwie takie osoby, w poprzednim też jakieś pojedyncze przypadki. I rzeczywiście tak jest, że rodziny, które kiedyś dostały tą pomoc, same chcą pomagać. I tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy taka osoba przyjdzie do wolontariatu, do nas, czy w jakiś inny sposób, ale mając kontakt na przełomie tych paru lat, od kiedy działam w szlachetnej paczce, to słyszę wiele takich historii, że ludzie angażują się w różne akcje i jak gdyby chcą oddać to dobro, które sami dostali. Bo tak naprawdę właśnie ta mądra pomoc, często jeśli to są osoby starsze, jakieś samotne, to jest takie odciążenie materialne, ale jeśli chodzi o osoby młode, takie, które albo wkraczają w świat dorosłych, albo z jakichś przyczyn nie dźwigały swoich obowiązków rodzinnych. Jeśli taka osoba dostanie właśnie takiego wiatru w żagle, to po prostu dzięki temu, że zmienia swoje życie, chce oddać to dobro i też mieć wpływ na czyjeś życie, pokazać swoim przykładem też, że po prostu można i że się da.
7: I Was jako doświadczonych wolontariuszy to cieszy.
5: Oczywiście bardzo i przyjmujemy takie osoby z otwartymi ramionami. Tutaj w przypadku Agnieszki ja też jako wolontariusz byłam u niej wtedy na wywiadzie, więc tym bardziej to cieszy, bo my pamiętamy wszystkie te historie tak naprawdę na przełomie lat, te szczególnie, które sami odwiedzamy, z którymi mamy potem jeszcze kontakt jakiś czas, więc tak, to zapada w pamięci na pewno i oczywiście cieszymy się z tego bardzo.
1: Mówią nam Agnieszka Wolontariuszka oraz Agnieszka Grzybowska, liderka Szlachetnej Paczki w Kaliszu. Weekend cudów odbędzie się 12 i 13 grudnia. Czas na jesienne spacery i zbieranie kasztanów. Tych z parków nie wolno jednak jeść, ostrzegają leśnicy z Wielkopolski. Mówi nam leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniewska.
9: Szanowni Państwo, dzisiaj opowiem Wam co nieco o kasztanach. Tych, które spadają z kasztanowca i które zbieramy, by nosić je jesienią w kieszeni, i tych, które zbieramy z kasztana jadalnego i pieczemy w piekarnikach. Jesień to taka niezwykła pora roku, pełna kolorów, zapachów, niesamowitej atmosfery. Gdy dni stają się coraz krótsze, a poranki chłodniejsze, przyroda zaczyna swoje wielkie malowanie. Liście zmieniają barwy na złote, pomarańczowe i czerwone, a parki, alejki i lasy zamieniają się w prawdziwe obrazy natury. To też czas, kiedy pod nogami zaczynają szeleścić liście i pojawiają się kasztany. Kasztan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych pełnych symboli jesieni. Dzieci uwielbiają je zbierać, a dorośli często wspominają z rozrzewnieniem, jakie ludziki i zwierzęta budowali z kasztanów, gdy byli małymi dziećmi. Ale czy wiecie, że te kasztany, które znajdujemy w parkach, czyli owoce kasztanowca pospolitego, nie nadają się do jedzenia? Mimo że wyglądają pięknie i kusząco błyszczą w słońcu, są niejadalne dla ludzi, a nawet mogą być lekko trujące. Dawniej wierzono, iż noszenie takiego kasztana w kieszeni przynosi szczęście i zdrowie, a nade wszystko pomyślność. Miał on pochłaniać złe energie, chronić przed przeziębieniami. Ci, którzy do dziś trzymają kasztany w torebkach, samochodach, a ja każdej jesieni uwielbiam mieć kasztana w każdej z bluz, kurtek, płaszczy. Tak o, po prostu wkładam rękę i chwytam tego kasztana. Przyglądam mu się, bo on przepięknie błyszczy w słońcu. Kasztany jadalne to zupełnie inny gatunek. Rośnie głównie w cieplejszym klimacie, ale w Polsce też go spotykamy. Z jego owoców robi się słynne pieczone kasztany, które jesienią można kupić na ulicach wielu europejskich miast. Pachną obłędnie i mają słodkawy, delikatny smak. Coś pomiędzy orzechem a ziemniakiem. Czyli już dziś potrafię rozróżnić kasztana jadalnego od kasztanowca zwyczajnego. Jesień z kasztanami to więc nie tylko piękny widok w parku czy w lesie, ale też kawałek naszej tradycji i nostalgii. To taki niezwykły symbol. Więc jeśli wybierzecie się na spacer, zbierajcie kilka kasztanów. Może wrzućcie do torebki, może podrzućcie swojej drugiej połowie na szczęście do kieszeni.
1: Kolejne drogi zmodernizowane. Chodzi o odcinki w Chlewie i Bułszynie. To wszystko w ramach programu, który powiat realizuje wspólnie z gminami. Mówi starosta Dariusz Świtoń.
10: W tym momencie mamy jeszcze pozytywną decyzję i będziemy tutaj do końca roku wykonywać prace remontowe na odcinku 990 metrów właśnie od Racławic w kierunku Renty. To jest taki program z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy i to też są fundusze na ten rok. Udało się pozyskać 778 tysięcy złotych. Razem, brakująca kwota oczywiście razem z gminą Kraszewice będziemy partycypować do finansowania tego zadania. Na ten moment jeszcze toczą się remonty, są wykonywane remonty na drogach powiatowych. To jest ten nasz program powiatowy, który realizujemy razem z gminami. Mówimy tutaj o tak naprawdę wykonanym zadaniu w miejscowości Chlewo, w gminie Grabów nad Prosną. Natomiast prace będą jeszcze się wykonywały w Kaliczkowicach Ołowocnych, w Kaliczkowicach Kalickich, na terenie gminy Miksta. Na ten moment prace wykonują się jeszcze, czy trwają w gminie Czajków. W gminie Kraszewice mamy już wykonane też realizację drogi 5586P w miejscowości Głuszyna. Będzie realizowany jeszcze chodnik od Kuźnicy Grabowskiej w kierunku Czajkowa. Jeśli chodzi o gminę Doruków, tutaj też kontynuacja z poprzedniego roku zakończonej inwestycji w miejscowości Wrzosy. Będzie to uzupełnienie do granicy z gminą Grabów nad Prosną oraz chodnik w miejscowości Przytocznica. Te zadania będą jeszcze realizowane w tym roku też.
1: I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Więcej newsów znajdziecie też na naszej stronie sk.pl.
0: SK Ostrzeszów News.
11: Asia Żudlewsko-Olejnik, kłaniam się. Zapraszam na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Już działa i pomaga Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie. Jest 6. takim miejscem w Wielkopolsce. W naszym regionie takie centrum jest także w Kaliszu.
12: Znajdujemy się w Centrum Integracji Cudzoziemców w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to 6. z kolei centrum uruchomione na terenie naszego województwa, czyli po Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. To jest kolejna lokalizacja. Początkowo i takie też były założenia projektowe, żeby takowe centra mieściły się w każdym byłym mieście wojewódzkim. Natomiast stwierdziliśmy, że ze względu na dużą liczbę migrantów tutaj na terenie południowej Wielkopolski i konieczność mimo wszystko przemieszczania się do Kalisza, warto utworzyć również centrum w Ostrowie Wielkopolskim. Centra generalnie są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Najpierw był to pilotaż ze środków FAMI, czyli Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wtedy ruchaliśmy pierwsze centra i już wtedy był właśnie ten pomysł, mimo że to nie było wskazane jakby w ogłoszeniu konkursowym, żeby zrobić to w każdym byłym mieście wojewódzkim, ze względu na to, że Wielkopolska jest dużym województwem, z dużą liczbą byłych miast wojewódzkich, dlatego też w taki sposób podeszliśmy do tego. W chwili obecnej centra już są realizowane w ramach środków regionalnych też Unii Europejskiej, czyli Funduszy Europejskich dla Wielkopolski oraz z drugiej edycji funduszu FAMI. Co możemy tutaj uzyskać? W jaki sposób możemy pomóc migrantom? To jest miejsce, gdzie tak naprawdę migranci są w stanie uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, jak poruszać się w Polsce, jak poruszać się po systemie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, czyli na dzień dobry takie w ramach punktu informacyjnego takie informacje mogą otrzymać. Poza tym w ofercie naszej są te rzeczy, które nawet z badań, które były przeprowadzane jeszcze wcześniej, przed tym dużym kryzysem migracyjnym, z którym mieliśmy miejsce szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie, no to jest kwestia kursów językowych, tak, czyli jeżeli oni przyjeżdżają do nas, to jest potrzeba nauki języka polskiego dla tychże osób. Poradnictwo prawne, znajdują się w różnych sytuacjach i z perspektywy prawa rodzinnego, cywilnego, więc taka pomoc również jest oferowana. Wsparcie psychologiczne, tak, mówimy o nowym miejscu, o nowym kraju, o nowej sytuacji, to wsparcie również dotyczy dzieci, bo one też często trudno znoszą taką sytuację, kiedy znajdują się zupełnie w nowym miejscu. Oprócz tego doradztwo zawodowe, jeżeli jest kwestia przekwalifikowania, przygotowania pracowników do wykonywania innych obowiązków, my również jesteśmy w stanie to zorganizować. No i integracja ze społeczeństwem polskim. To są setki wydarzeń, które już do tej pory miały miejsce na terenie całego naszego województwa, czyli pokazujemy kulturę polską migrantom, uczymy jakby obcować z tą kulturą, z obyczajami naszymi, ale też uczymy nasze społeczeństwo polskie tego, jak oni się zachowują, jakie oni mają obyczaje, jakie świętują wydarzenia, czy to z kalendarza swojego, tak, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, więc w tym momencie jakby otwieramy to nasze społeczeństwo na nich, ale też ich na nasze obyczaje, na naszą kulturę.
7: Długo szukaliście lokalizacji dla tego centrum?
12: Troszkę to trwało, oczywiście musiały spełniać określone przesłanki, tak, jeżeli chodzi o metraż, tak, no, tak jak Państwo tutaj widzicie, poruszamy się po biurach, to jest kwestia pokoi, gdzie można prowadzić wsparcie, tak jak powiedziałem, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne, zawsze jakaś salka większa, w której odbywają się spotkania, zaplecze socjalne dla naszych pracowników, biura dla pracowników. Tak, tak, oczywiście. To była przesłanka taka jakby wiodąca, żeby był dostęp zarówno do instytucji publicznych, mówimy tutaj o starostwie, urzędzie miasta, ale też kwestia samego centrum. Tu się dużo ludzi porusza, tak, mamy sklepy, mamy niedaleko centra handlowe, więc to jakby było optymalne miejsce z perspektywy logistycznej, żeby mogli migranci tutaj ze spokojem dotrzeć.
7: A wiecie, ile migrantów jest w południowej Wielkopolsce? Dlaczego akurat w Ostrowie Wielkopolskim, dlaczego Ostrów potrzebuje?
12: Znaczy, po pierwsze tak, musimy sobie uzmysłowić, że trudno jest uzyskać szczegółowe dane dotyczące w ogóle migrantów przebywających na terenie Polski, bo one jakby są pozyskiwane, ale są pozyskiwane z różnych źródeł i mogą się dublować, czyli różne dane są w systemie zabezpieczenia społecznego, różne są dane w systemach samorządów lokalnych, więc nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić dokładnie, jaka jest liczba. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić na poziomie kraju. Natomiast co zauważyliśmy? Zauważyliśmy to, że zresztą to jest specyfika tego tutaj regionu południowej Wielkopolski, jest bardzo duża liczba migrantów, mówimy tutaj chociażby o powiecie kępińskim i tam kwestia związana z przemysłem meblarskim, gdzie tych migrantów dużo przyjeżdża. No i teraz, jeżeli taka osoba znalazła się tutaj na południu Wielkopolski, musiała się przemieszczać do Kalisza, więc to jednak jest pewna odległość. Więc z racji tego, że tych osób było tutaj naprawdę dużo, a chcieliśmy wyjść i mieliśmy taką możliwość, tak, bo projekt dawał nam możliwość jakby tworzenia centrów poza dużymi miastami, znaczy poza miastami wojewódzkimi, dlatego zdecydowaliśmy się na Ostrów po to, żeby przyjść, jakby skrócić tą drogę, którą migrant ma do punktu w Kaliszu, żeby mógł te rzeczy załatwić tutaj na miejscu w Ostrowie.
7: A ja mam pytanie, bo to nie jest migrant ukraiński, nie wiem, z Białorusi, z Litwy, to są migranci z Kolumbii, z Wietnamu. To jest wyzwanie, bo to jednak i język niekoniecznie podobny, i kultura niekoniecznie podobna.
12: Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, że zawsze ten migrant ukraiński czy białoruski, no to jest ten dominujący, jeżeli popatrzymy przez siatkę tych narodowości, którą tutaj mamy. Oczywiście nasze wsparcie już teraz chyba dotyczy 40 różnych krajów. Wspólny mianownik, no to są państwa trzecie, tak, czyli spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także to jest jakby ta definicja. No i oczywiście osoby przybywające legalnie. To też podkreślmy, bo wiele mitów narosło, jeżeli chodzi o centra integracji. To są osoby przybywające tutaj legalnie. Natomiast jeżeli chodzi o język, my zawsze staramy się, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, przy rekrutacji szukać osób, no wiadomo, że po pierwsze posługujących się językiem ukraińskim czy rosyjskim. Natomiast w drugiej kolejności, no dobrze, jeżeli na przykład to są osoby mówiące po hiszpańsku. Takie osoby na przykład są w Lesznie zatrudnione. Natomiast jeżeli już jest problem, że nie mamy takiej osoby, no to jest kwestia nowoczesnych urządzeń elektronicznych, translatorów, gdzie jesteśmy w stanie również z tymi osobami się porozumieć, więc jest to trudne, jest to wyzwanie, no ale przy pomocy bądź zasobów zasobów ludzkich bądź zasobów technicznych jesteśmy w stanie jakoś ten problem rozwiązać.
13: Jak się sprawdzają dotychczasowe te centra, te 5 ośrodków? Czy macie dane, ile osób skorzystało?
12: Tak jak powiedziałem, pomoc jest szeroka. Najwięcej, no ale to wiadomo też jakby z charakterystyki wydarzeń, to były te spotkania integracyjne, spotkania łączące nasze kultury, bo wtedy przychodzi więcej osób. Tak, to nie jest pojedynczy migrant, tylko to jest najczęściej migrant z rodziną, to jest to też osoby ze społeczeństwa polskiego, więc liczbowo najwięcej osób uczestniczyło w takich wydarzeniach. Łącznie na przestrzeni tych ostatnich lat to jest kilka tysięcy osób, które skorzystały z naszej pomocy. No a jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszczególne usługi, no to przede wszystkim poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, kursy językowe, no to są te rzeczy, które, tak jak powiedziałem na początku, one najczęściej występowały w tych zapotrzebowaniach migrantów, więc dlatego też najwięcej osób korzysta z tych form wsparcia.
14: Często osoby, które do nas przyjeżdżają, to one myślą, że jakby agencja pracy, która je tutaj gdzieś ściąga, załatwia im zatrudnienie, to jest wystarczające, a potem się okazuje na miejscu, że nie i to centrum jest właśnie odpowiedzią na to, co poza pracą.
12: Co poza pracą, ale też powiedzmy sobie szczerze i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że z różnymi agencjami pracy mamy do czynienia i niestety my też się spotykamy z klientami, z migrantami, którzy zostali w pewien sposób oszukani czy wprowadzeni w błąd, tak? Mieli informacje na przykład o tym, że pracę uzyskają, przyjeżdżają do Polski, okazuje się, że jej pracy nie mają. Tak, więc my jakby stanowimy tą rolę taką wspierającą w trudnych sytuacjach, tak? Czyli w momencie, kiedy coś z tą pracą nie wyszło, my staramy się pomóc, staramy się wesprzeć prawnie, tak? Zobaczyć, co możemy zrobić, wesprzeć oczywiście w tych wszystkich obszarach, o których powiedziałem. Więc nasza pomoc jest taka ad hoc w sytuacjach, kiedy rzeczywiście doszło do jakiejś przykrej sytuacji z agencją pracy, a z drugiej strony we w tych wszystkich obszarach poza pracą, w których migranci potrzebują pomocy.
11: Powiedział Radiu SK Grzegorz Grygiel, dyrektor Generalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a pomoc w Centrum Integracji Cudzoziemców jest udzielana bezpłatnie.
0: SK Ostrzeszów.
11: Gotowa ma być do końca tego roku i będzie pierwszym takim na świecie. W Kaliszu od 4 lat budowany jest fortepian mikrotonalny, który zamiast 12 klawiszy w oktawie będzie miał ich aż 19. Dodatkowe klawisze to będą te czarne, a pierwszym artystą, który na tym fortepianie zagra, będzie znakomity polski pianista jazzowy Leszek Murda.
15: Pomysł się zrodził z tego, że po prostu słyszeliśmy dużo dźwięków, których nie słyszymy w naturalnym fortepianie 12-skalowym, dźwiękowym. No podczas strojenia słyszymy różne interwały i na przykład sprawdziliśmy sobie to kiedyś, że niektóre interwały w tym systemie takim mikrotonalnym są ładniejsze niż te nasze naturalne. Te, które nauczyła nas muzyka, które znamy od lat.
11: Kto wykorzystał Leszek Możdżer?
15: Możdżer zrobił taki fortepian 10-tonowy, gdzie on zmniejszył ilość klawiszy z 12 na 10. Tak się wydarzyło, dzwoniliśmy z profesorem Nurowskim. On niezależnie od nas pracował, chciał koniecznie zrobić fortepian mikrotonalny. I on po prostu właśnie też wyliczył to, że najlepiej zrobić fortepian mikrotonalny z 19 klawiszami bądź 31. 31 jest bardzo ciężko zrobić, bo się nie zmieści w normalnym fortepianie. Być może kiedyś zrobimy, spróbujemy. A 19 opracowaliśmy technologię, że jesteśmy w stanie to zrobić. Odległości muszą być takie same, żeby po prostu pianista nie miał dyskomfortu, że nie może na tym sobie zagrać, że mu się coś rozłazi, ręce uciekają. To będzie idealne odległości klawiszy, tak jak w 12-skalowym fortepianie.
11: Te klawisze będą węższe.
15: Tutaj, gdzie gramy, białe będą takie same. Po prostu budowa tych klawiszy nie może się zmienić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego systemu, a będą dodane klawisze. 7 klawiszy będzie dodanych i to są przeważnie klawisze czarne, bo czarne będą podzielone na 2 klawisze. Jak teraz jest jeden czarny, na przykład dźwięk B, to ten B będzie miał 2 dźwięki. Będzie na pół przedzielony i będzie miał 2 dźwięki. Nie miałem możliwości jeszcze zagrać sobie na takim fortepianie, bo takiego fortepianu jeszcze nie ma. Są jakieś elektroniczne urządzenia, pianotek na przykład, który ma, można sobie posłuchać, tylko nie ma klawiatur do tego, żeby zagrać. Takiego fortepianu jeszcze nie ma na świecie. Będzie się trudno przyzwyczaić do tego systemu, ale ten system profesor Nurowski, zresztą my też zbadaliśmy, że jest bliżej natury, bo ten nasz system 12-tonowy, w którym jesteśmy wychowani, on po prostu oszukany jest trochę. My, stroiciele, wiemy, że tam oszukujemy, że zawężamy oktawy, rozszerzamy kwinty, nie do końca robimy czyste kwarty, a w tym systemie interwały, seksty, tercje zawsze będą czyste, czyli jedno dudnienie i piękny akord. Tylko żeby wyprodukować taki 19-tonowy fortepian, musieliśmy zbudować najpierw fortepian dwunastkowy, na bazie którego będziemy mogli zbudować 19-skalowy fortepian. Ten fortepian trochę się od skrzypiec wziął, bo moja córka na skrzypcach jak ćwiczyła, uczyła się i ona przestawiała te palce, to ja słyszałem te mikrotony i czasami wydobyła jakiś piękny interwał i też się zastanawiam, mówię, czemu fortepian nie może mieć takich pięknych interwałów. My nad tym pracujemy już czwarty rok, no ale myślę, że w tym roku na gwiazdkę Leszek może się doczeka tego fortepianu.
11: Mówi nam Rafał Zduniak, prezes firmy SAP Renovation w Kaliszu. Tutaj warto przypomnieć, że Kalisz to polska stolica budowania i strojenia fortepianów. To tutaj mieści się jedyne w kraju i jedno z trzech na świecie technikum budowy fortepianów.
0: SK Ostrzeszów.
11: A teraz zrobi się trochę strasznie, bo będzie o procesach czarownic. Ostatni proces czarownic w Polsce odbył się w Doruchowie, to powiat ostrzeszowski. I było to dokładnie 251 lat temu, ale nie wiem, czy wiecie, że procesy o czary odbywały się także w Ostrowie. I mówi teraz o nich Maciej Maśliński, ostrowski przewodnik i regionalista.
16: Z zapisku wynika, iż z diabłami tańcowały na baryczy między Chynową a Sadowiem, a władcy piekieł mieli paszczenki kosmate i łby jak psi, a w sabacie miały brać udział między innymi kobiety, które określono jako Marusza z Chynowy, Anna z Kotłowa, a na dodatek piwa diabłom dolewała Anna z Chynowy, która była żoną Michała Karczmarza. A o świcie diabli odnieśli swoje kochanki do domów i możemy sobie jedynie wyobrazić, jak w swojej książce autor Marek Oleniczak napisał, że jakim torturom musiały te kobiety być poddane w związku z rzekomymi czarami, że ich zeznania były aż tak absurdalne.
17: Z legendami to oczywiście to są różne fikcje i opowieści, ale zawsze w każdej legendzie coś prawdy jest i na dzisiaj do końca nie wiemy, bo jedne zapiski mówią konkretnie o Doruchowie, gdzie tam był największy proces dotyczący aż 11 kobiet. Z tego co wiadomo i podają źródła XIX-wieczne, to aż 14 kobiet tam było generalnie osądzonych, jak i nawet spalonych na specjalnej wyspie. W Ostrowie Wielkopolskim również odbywały się procesy i do takich dosyć znanych procesów doszło na początku XVIII wieku, kiedy proces dotyczył pani Kalitkowej, która została oskarżona o to, że wrzucała chleb do studni przeciwko suchotom, aby odczynić czary, żeby jej dzieci wyzdrowiały. To była jedna z takich dosyć głośnych w Ostrowie spraw. Natomiast najciekawszą sprawą w Ostrowie Wielkopolskim to był proces w 1722 roku, kiedy oskarżycielami było małżeństwo, państwo gawędzcy, którzy oskarżyli o czarostwo panią Kidzińską i to był ostatni w Ostrowie proces o czary. Ciekawą rzeczą jest to, że sędzia się podobno tak zirytował podczas tego procesu, że nakazał państwu gawędzkim zrobić odprost, uczynić, odwołać to, co oni o nią zaskarżyli i wydał bardzo ciekawy wyrok. I ten wyrok w 1722 roku spowodował, że w Ostrowie nigdy już więcej nie było żadnych procesów o czary, ani nic na ten temat. Ponieważ wyrok sędziego mówił o tym, że jeżeli ktokolwiek odważy się mówić o czarach, to zostanie wydalony z miasta, bez możliwości powrotu. I ten proces właśnie w 1722 roku w Ostrowie całkowicie zakończył sprawy związane z czarami.
18: A o co ci gawędzcy oskarżyli tą kobietę?
17: tego do końca nie wiemy, bo nie zachowały się wszystkie materiały. W każdym razie było powiedziane o czarostwo Kidzińskiej. Tak jest w zapiskach. Reszty się nie udało do ciebie.
14: No, ale to znaczy, że 1722 jest finał procesów, ale ta historia wcześniejsza pokazuje, że te procesy się odbywały. Ba, nawet są dowody na to, że jakieś kobiety faktycznie zostały na stosie spalone. Jak to wygląda?
17: Na naszym terenie były takie procesy. Musimy zacząć może od końca. Mianowicie jest rok 1776. To jest bardzo ważny rok w Polsce, gdzie Sejm uchwala specjalną decyzją o zaprzestaniu karania śmiercią za czary. To jest rok 1776. W wyniku tego, że rok wcześniej, w roku 1775, w Doruchowie odbywa się w 1775 roku proces o spalenie 11 czarownic. Przyjmuje się, że jeszcze 3 zostały też tam spalone i z tymi 3 to są na to już inne materiały i dowody. Mianowicie w 1773 roku Stanisław Wiesiołowski, właściciel wsi w Strzyżewie, wydaje dekret o spaleniu 3 kobiet i na to są materiały, że one zostały posądzone o zawiązanie kołtuna i w wyniku tego Doruchowie zostają one spalone. To o tym my wiemy. To jest rok 1773. Natomiast o tych 11 czarownicach, które w 1775 roku zostały ponoć właśnie spalone, 100% pewności na to materiałów nie ma i trudno to udowodnić do końca, bo dopiero jest w XIX wieku na ten temat jest dość obszerna wzmianka, która właśnie wspomina, ale to jest wiele lat po tymże wydarzeniu. Fakt jest faktem, że w Ostrowie zakończyły się wszelkie sprawy związane z czarami sądownie w roku 1722.
14: A wcześniejsze procesy takie udokumentowane jakie?
17: To jest na przykład, jest rok 1612, kiedy nastąpił proces 3 kobiet, jednej z 2 Schynowy i z Siedlikowa. To była Marusza Schynowy, Anna Skotłowa i Anna Schynowy. I to była żona jeszcze karczmarza, jak podają źródła. I w tym roku 1612 te 3 kobiety zostały oskarżone, że tańczyły z diabłem nad Baryczą. Tragicznie się to dla nich skończyły, bo zostały, jedne ze źródeł mówiły, że zostały spalone, a inne właściwie nie wiadomo, co z nimi, jaki wyrok nastąpił. Także praktycznie 100% pewności nie ma, jaki był finał tych 3 kobiet. Fakt jest faktem, że na pewno były torturowane i to były, to wtedy to się nie nazywało tortury, tylko przesłuchania były, gdzie podczas tych przesłuchań one się do wszystkiego przyznały w tym momencie. Co one nie wyczyniały nad tą Baryczą, to trudno aż wymyśleć, bo o wszystko je tam oskarżano.
14: A w ogóle ile mogło być takich procesów?
17: Trudno powiedzieć, bo nie wszystkie materiały generalnie się zachowały. Trwało to praktycznie rzecz biorąc od średniowiecza. Z niektórych materiałów wynika, że nawet jak któraś kobieta nie podobała się innej kobiecie, na przykład, no jakieś zazdrości były i tak dalej, to rzucano między innymi oskarżenia. Było to tragiczne, bo nawet nieraz były to bezpodstawne rzeczy, ale jak dana osoba miała większą siłę przebicia, no to była w stanie po prostu nawet do tragicznej śmierci doprowadzić w wyniku właśnie procesu o czary dane kobiety.
14: Samego stosu w Ostrowie nie było, rozumiem, prawda?
17: Nie znalazłem takich materiałów na ten temat, co nie ukrywam, że w ratuszu odbywały się procesy. I ten ostatni proces był w 1722, który kończył w Ostrowie na szczęście wszystkie procesy o czary. A dopiero ta ustawa, uchwała Sejmu z 1776 roku zaprzestaje w Polsce sądów i oskarżeń na temat czaru.
14: Ratusz w Ostrowie jest w centrum miasta, ale nie mówimy o tym budynku dzisiejszym, bo on jest jednak trochę późniejszy, ale mówimy o ratuszu, który kiedyś stał w tym samym
17: W tym samym trudno powiedzieć, bo zachowały się materiały mówiące o ratuszu w Ostrowie,
16: ale nie wiemy do końca, w którym miejscu ten pierwotny ratusz stał. A ratusz był miejscem, w którym odbywały się różnego rodzaju procesy, bo ten ratusz, co my mamy teraz w Ostrowie Wielkopolskim, on jest już kilkakrotnie przebudowany. A jeszcze wcześniej, nawet w XIX wieku, na początku XIX wieku, na środku był dziedziniec i na tym dziedzińcu odbywały się kary sądowe, łącznie ze śmiercią, gdzie kilka jest udowodnionych, gdzie wykonano wyroki śmierci właśnie w ratuszu w Ostrowie.
18: A gdzie panują te czarownice u nas? Oczywiście pomijam wyspę w Doruchowie, bo to taka najsłynniejsza, ale gdzieś tutaj w okolicy...
16: Nie mamy materiałów na ten temat. Generalnie, jeżeli już, to właśnie wyspa w Doruchowie.
18: Taki trochę smutny los kobiet, nie?
16: Smutny, tragiczny, nawet okropny bym powiedział, bo to praktycznie rzecz biorąc wystarczyło jakikolwiek pretekst, żeby się sąsiadki pozbyć, prawda? Które na przykład coś tam było nie tak i niestety, ale tamte czasy były tragicznymi pod tym względem, bo nie ukrywam, że osoby, żeby się zemścić, to nawet dopuszczały się do tego, żeby właśnie oskarżyć, a najłatwiej było oskarżyć, prawda, o jakiekolwiek czary w tym momencie i wtedy te nieszczęsne kobiety w tragiczny sposób ginęły.
18: A mówiąc czary, co mamy na myśli? Co wystarczyło powiedzieć?
16: Cokolwiek. Tam, że tańczyły z diabłem, tak jak było w 1612 roku, że te kobiety. A kto wie, może akurat nadużyły alkoholu, może się upiły, no trudno powiedzieć. Możemy gdybać na dzisiaj, ale jakikolwiek pretekst wystarczył do tego, aby jak ktoś się komuś nie podobał, to można było go o takie praktyki w tym momencie odszarpnąć. Albo na przykład, że komuś się lepiej powodziło. To jak ci komuś lepiej powodziło, to z różnych też takich zapisków, na przykład miejscowych, też wynikało, że niektórzy byli zazdrośni o to. Nie to, że ktoś był zaradny, że był pracowity, to nie miało znaczenia w tym momencie. Jemu coś złego tam pomaga, prawda? Jakiś diabeł czy coś i on ma tam kontakty i przez to jemu się lepiej powodzi. No to jak jemu się lepiej powodzi, a mi się gorzej powodzi, no to by łatwo było kogoś o czary w tym momencie oskarżyć. Czy dzisiaj też nawet niektórzy różnie posądzają niektórych ludzi, a nie o to, że ktoś jest zaradny, że ktoś jest pracowity, tylko najłatwiej rzucić jakąś tam klopfę czy cokolwiek i już dana osoba jest niestety, ale oczerniona.
18: Kłopot w tym, że to zawsze kobietom się dostawało, nie? Bo jednak mówimy czarownice, a nie czarownicy.
16: Tak, tak. W tamtych czasach szczególnie kobiety były posądzane o różnego rodzaju praktyki i czary. To między innymi się też brało stąd, iż one zajmowały się ziołami. Wiele kobiet leczyło różne osoby i jak się udawało wyleczyć, wiele razy to było dobrze, tak, jak daną osobę. Najgorzej, jak się nie udało wyleczyć, no bo praktyki medyczne nie były tak rozwinięte, jak na przykład dzisiaj i łatwo było wtedy kogoś o cokolwiek posądzić. No, te praktyki medyczne też były dziwne, bo przecież też różne eksperymenty w sumie tworzono. No i te kobiety, które leczyły, również nazywano czarownicami.
18: A ten stos jak wygląda? Bo my takie mamy wyobrażenie, kupa siana, idzie zapałka.
16: No nie do końca. Ustawiano drewno, te pale na dole, bo musiał ten ogień od dołu generalnie iść. I teraz w zależności od tego, ile osób było niestety tragicznie palonych, to, bo to żywcem palił się, póki dym spowodował, że dana osoba niestety, znaczy w tym momencie bym powiedział stety,
18: straciła przytomność,
16: to męki miała lżejsze. No, proszę sobie wyobrazić, no, nawet jak się czymś czajnikiem czy czymkolwiek oparzymy, to jest niesamowity ból, a co dopiero jak całe ciało zaczyna być palone żywym ogniem. Tak? I tutaj no, jest to tragiczna sytuacja. Najgorsze z tego wszystkiego dla mnie to było to, że jak palono taką osobę, to gawieć się zbierała i to było wydarzenie, prawda, jak festyn. I oni jeszcze dodatkowo tak z aplauzem
17: na ten temat tutaj właśnie krzyczano. Nie zdawali sobie niektórzy sprawy z tego, że za ileś lat kogoś z nich, z tej gawiedzi, również może coś takiego spotkać. I też takie przypadki generalnie były.
18: Ale w Ostrowie tak mało się o tym mówi, o tych procesach, o czarach. Tak, żyjemy tym Doruchowem, który wiadomo zasłynął przynajmniej z legendy z tego, że był tym ostatnim w majestacie prawa w Polsce. A tu się okazuje, że Ostrów również ma takie czarne karty historii.
17: No ma czarne karty. Każde miasto w jakiś tam sposób ma. Nie wszystko jest udokumentowane ze względu na to, że w Ostrowie był sąd, który zajmował się rozpatrywaniem różnych właśnie procesów. To dzięki temu, że niektóre materiały się zachowały, to na tej podstawie mogliśmy odtworzyć niektóre te procesy i dowiedzieć się o czarnej stronie tego wszystkiego, bo tak to trudno jednoznacznie w dzisiejszych czasach mówić o takich czarach, prawda?
11: Tylko dodam, że w 1776 roku polski Sejm zakazał stosowania tortur i karania śmiercią za czary.
0: SK Ostrzeszów.
11: Zaczęło się od jednej harcerskiej wyprawy, a dziś Monte Cassino to tak naprawdę ich drugi dom. Teraz w naszym eskowym magazynie ostrzeszowianie Robert Bacik i Sławomir Dębny, którzy zdradzają, dlaczego od lat wracają na cmentarz polskich bohaterów.
19: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci, i taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namowom Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy piątkę druhów z tejże drużyny, o której wspomniałem, trzeciej drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie, bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła piąta kresowa dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od siebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, to oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.
20: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z drugim komendantem stawskim. Dwie drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań mieliśmy odwiedzić żołnierza drugiego korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamiętam. To były bardzo, bardzo trudne czasy i bardzo dawno temu. I odwiedziliśmy tego pana, wtedy z zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony, jak usłyszał, że Monte Cassino, harcerze, cokolwiek chcą, pozamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. A później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole Cassino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już ich tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden stuletni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, odtąd Halicki się nazywa. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy spotkaliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało się poznaliśmy, korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam a nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
2: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
20: 2008
2: i pan 9 już wspólnie. A jak to wygląda w tych Włoszech?
20: To znaczy, co chce zobaczyć, bo wie pani, ja, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę,

0: taką odskocznią, tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na tym cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie, tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą mieliśmy okazję już dwóm prezydentom to powiedzieć, tak? Bo w 2009 roku był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i później kilkakrotnie już prezydent Duda. I zawsze, jak tylko mamy możliwość, a takie możliwości się zdarzają, to akcentujemy to i dziękujemy im i również politykom z pierwszego garnituru za ich obecność, bo oni przyciągają następnych, tak? Proszę się cofnąć 10-15 lat do tyłu, ten patriotyzm gdzieś umierał w narodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione i to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak? Wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy, tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no, do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
1: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj z województw właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli kresowiacy, nie wrócili, bo już Polski nie było.
0: Nie mieli
1: oni nie mieli gdzie wracać. I oni przez, wie pani, no, przez 50 lat, 40 lat do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział. Organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości, a potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grup, jak był na Monte Cassino, ominął grup Andersa ostentacyjnie. Bardzo to się nie spodobało kombatantom, bo Anders przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane. Dopiero za nowej, za trzeciej Rzeczypospolitej został mu wrócony. I teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugi chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie, z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to tego się nie da opowiedzieć. To, co oni przeszli w 99%, bo pani do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy Sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz kończyły się łzami i ich, i w naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam, jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy. A w ciągu roku wjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam w góry kasyńskie, wokół klasztoru na Widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, zwiedzić, zobaczyć i poznać te tereny.
0: No bo góra klasztorna jako tako to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka, o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie było możliwości, czy jak gdyby, że był przemilczany fakt tego, że drugi korpus w ogóle istniał. Było dużo gorzej. Oni byli non-stop zniesławiani, tak? Czyli jeżeli już mówiło się o drugim korpusie, to tylko i wyłącznie źle. Anders był jako zdrajca, uznany jako zdrajca. Był uznany jako szpieg, dlatego został pozbawiony obywatelstwa polskiego bez prawa powrotu do kraju. Po rozwiązaniu

0: już jednostki wojskowej, drugiego korpusu, tak? Alianci się też zachowali bardzo źle w stosunku do naszych żołnierzy. Dopóki Anders miał pod sobą ponad 100 tysięcy ludzi, Churchill się go bał. Ale w momencie, kiedy jednostki zostały rozwiązane, oni zostali rozwiezieni po różnych obozach takich przygotowawczych, zaczęła się tragedia. Proszę sobie wyobrazić, że polscy generałowie musieli dorabiać na zmywaku.
1: To jest niesamowite. Na zachodzie, nie?
0: Tak, nie tylko drugi korpus, generał Maczek, tak, te środowiska były upokorzone, zostały upokorzone po prostu przez naszych aliantów, tak, bo zostali bez pensji, bez środków do życia, nie mogli wrócić do kraju, bo nie mieli gdzie. Nawet jeśli generalicja była z Polski, to wiadomo było, że nie mają tu powrotu, bo mogło się zdarzyć, że nawet kara śmierci ich tutaj czekała. Żołnierze ci z Kresów nie mieli gdzie wrócić, bo tam już Polski nie było, więc cały ten dramat, w momencie, kiedy spotyka się ludzi, którzy przez to przeszli, oni to wszystko chcą powiedzieć w jednej chwili, opowiedzieć to wszystko. I mieliśmy takie sytuacje, czy Robert, jak poznał kapitana Podsiadło, czy w momencie, kiedy razem poznaliśmy państwa Knapczyków, że był w momencie poznania w niecodziennych okolicznościach, też już nie będę opowiadał, żeby tego nie wydłużać. Mieliśmy 15 minut podróży maleńkim samochodem Lancią Y, jechaliśmy w szóstkę, bo nas było czwórka z Ostrzeszowa i wzięliśmy dwoje kombatantów, bo trzeba było ich zawieźć na górę na uroczystości, tak. Proszę sobie wyobrazić, to był nasz pierwszy z nimi taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy porozmawiać, że oni oboje równocześnie, jedno siedząc na przednim siedzeniu, a drugie siedząc u któregoś z nas na kolanach, bo no, autko małe, 6 osób, opowiadali swoje życie i myśmy wszyscy nie płakali, wyli po prostu. I takich chwil jest mnóstwo. W ubiegłym roku była taka sytuacja, Robert wspomniał tutaj Ottona Halickiego, on miał wówczas prawie 102 lata i mamy takie cudowne zdjęcie, jak odjeżdża busem spod klasztoru, jeszcze się samochód zatrzymuje, kiwa do nas, do zobaczenia za rok. Już go nie będzie.
1: Zresztą jest też, wie pani, bitwa pod Monte Cassino, w ogóle drugi korpus, to jak sobie powiedział, został zapomniany, a była to największa, najbardziej krwawa bitwa na zachodzie podczas II wojny światowej. Droga na Rzym tylko raz została otwarta w 550 czy 565 roku i drugi raz po półrocznych walkach drogę na Rzym otwarli polscy żołnierze. We wszystkich książkach, które powstały o Monte Cassino, jest zawsze bardzo, my się też z tym spotykamy, będąc w kasino w mieście, wychwalani są spadochroniarze niemieccy. Jak oni się świetnie bronili, jak byli wystrzelani, jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No, tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach, kilkadziesiąt tysięcy, masakra. I tu nagle polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Hitlera, linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 89 roku i do dziś jeszcze to my, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania, że to zupełnie Anders nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie, który powstał, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
2: Włosi pamiętają o Polakach?
0: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy niejednokrotnie. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o kasino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
2: W roku 2026 obchodziliśmy 82. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.
3: SK Ostrzeszów.
4: Czy pamięta pan swój pierwszy sklejony model?
5: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam, w cudzysłowie graciarnię troszeczkę, tak? Pasja, myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj, to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja nie przeszła, bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
4: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
5: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego szanownego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwoma rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten natłok odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. No to ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakąś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
4: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie, właśnie może słowa?
5: Fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
4: To czego zabrakło?
5: Umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce te modele ulepszać sobie tak jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności. To trochę ginie. Trochę człowiek zapomina.
4: A na przestrzeni tych lat, jak już rozumiem, mówimy o kilkudziesięciu w zasadzie z przerwą latach pasji. To czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
5: Oj tak. Kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerwałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą udało mi się wtedy dostać. I to było już niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy, mianowicie zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, to niestety nie miałem wyboru. Natomiast kiedy robiłem sobie tą przerwę, to nagle okazało się, że rynek jest zawalony modelami i tych różnych producentów, nowych technik, jest multum i człowiek po prostu jakby musiał się uczyć tego, tak? I to wszystko wchodziło. Wchodziły elementy fototrawione, wchodziły elementy żywiczne. Tego było bardzo dużo, i koszty też niebagatelne.
4: Właśnie chciałam zapytać, czy jest to drogie hobby? Już pan w zasadzie na to trochę odpowiedział. A co w tym jest takiego fajnego? Co panu daje taką największą frajdę?
5: Mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
4: Mówimy o miniaturkach?
5: Tak, to jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. I ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje skleić sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która no, chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt, ja sobie to nazwałem The Day of Infamy, tak nazwał to Roosevelt ten dzień, czyli no, taki dzień infami, można chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wcale jest ich nie mało. Tak około 10 samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale no, przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast 3 mi zostały do zrobienia na pewno na tę chwilę jeszcze.
4: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnie dostępne i jak to wygląda?
5: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie, najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana, to zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co? I to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwania. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała na Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła, na przykład silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właściwie nie widać, tak, jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa, najwyżej zostaje na zdjęciach. Można dokupić, też są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki, no to już bardzo takie malutkie elementy czasami. Można dokupić elementy metalowe, można dokupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
4: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina pan, że już z 7 ma pan gotowych, tak?
5: Tak. Tak. No zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. No suma summarum pewnie średnio wyjdzie tam gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
4: To co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla pana?
5: Każdy sprawia frajdę. Ja wiem, czy trudny, no tak, te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te fototrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajne, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją z Pearl Harbor. Podam przykład. Ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G, no w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. Na Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie różna, tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny, ale ponieważ miałem ambicję, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez, udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów w wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu w wersji G, mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego, że on jest ciężko osiągalny, taką wersję.
4: Daje pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
5: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
4: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma pan wszystkie modele sklejone. Czy one one ozdobią po prostu pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał pan już o tym?
5: No oczywiście, jako dyrektor szkoły przychodzi mi pierwsze do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę, czy w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem. No lat temu, pewnie z 15, zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem. Chyba przez miesiąc, może dłużej, była wystawa w naszym Muzeum Regionalnym. No kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor, jeżeli będzie taka chęć, jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo on jednak jest dla mnie, on jest pewnym wzorcem. No być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, no nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce. Jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę pójść uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu, to nie musi być w szkole absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
4: Ile w takim razie modeli ma pani już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że już prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
5: Tak, aczkolwiek przy przenosinach z domu do domu 9 lat temu na sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli. No niemniej jednak sporo ich jest. Ja myślę, że z 50-60 to może nie jest jakaś dużo. No, modelarze, których znam, mają kilka setek. No niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować. Ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
4: Czy samo modelarstwo na przykład może być fajną formą edukacji? Na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii? Chociażby historii?
5: Jak najbardziej. Ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio skleiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie z choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów. Co ciekawe, ja myślę, że w takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było. I ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tych typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić. I zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia bardziej przyswajamy.
4: A czy właśnie na przykład pan dowiedział się jakichś ciekawych faktów, jakichś nowinek właśnie poprzez chociażby ten najnowszy projekt, próbę jego ukończenia? Czy było coś, co pana na przykład bardzo zaskoczyło historycznie?
5: Znaczy ja kiedyś popełniłem, zanim jeszcze chyba zacząłem ten projekt, to popełniłem taką stronę internetową o ataku na Pearl Harbor, więc tam zawarłem też ciekawostki, ale oczywiście co jakiś czas się dowiaduję jakichś fajnych rzeczy, dla mnie interesujących, niekoniecznie dla takiego ucznia, który po prostu przechodzi na lekcję, ale dla mnie, no, tak jak napisałem pod ostatnim modelem, ja robiąc model konsultuję z osobami, do których mi się uda dotrzeć. Piszę listy czasami mailowo do ludzi, którzy mają coś wspólnego, na przykład do muzeów. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, oni mi odpisują. Bardzo często chcą zobaczyć wyniki mojej pracy, bo po prostu to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Upierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat, ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać. I on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne, więc miały żółte wstawki, co więcej. Podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to czat miał rację.
4: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat w zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to a nie inne wydarzenie?
5: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie i chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat w Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii. Więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat na noc 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
4: Na pana przykładzie modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
5: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć. I mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, okay, wymieniamy jeszcze prywatnych wiadomościach dużo informacji, to naprawdę ja się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z życzliwości.
4: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. To jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
5: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć. No ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no, zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji na temat II wojny ze mną nie będzie polemizowała. Absolutnie, jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, mówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
4: To teraz w zasadzie już praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
5: Kupić by coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek choćby z początku lotnictwa jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo, przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba z jakichś tam względów, na przykład estetycznych choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności, nie zawsze. Dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn spełnił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował. Bo malowanie to jest jeszcze osobna sprawa. Pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też oczywiście, jeżeli to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania, po prostu zobaczyć, czy to pasuje, ewentualnie krok po kroczku, coraz trudniej.
4: A czy, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad danym, czy trzeba mieć jakoś dobrze wyposażony warsztat, jakoś dużo przestrzeni, czy wystarczy po prostu sam ten model i nic więcej nie jest potrzebne, kawałek stołu i można działać?
5: No nie radzę, bym zaczynać od modelu, który ma rozpiętych skrzydeł samochodu, na przykład z pół metra, bo to nie za bardzo, raczej mniejsza rzecz, ale nie, jakieś podstawowe elementy typu nawet zacząć można od zwykłych małych nożyczek do paznokci. Zresztą taki zestaw do paznokci jest fantastyczny, bo jest tam i pilniczek jakiś i można jakimiś tam drobnymi rzeczami sobie wyrównać elementy. No oczywiście jakiś klej do plastiku, czy nawet cyjanoakrylowy wielu modelarzy używa cyjanu akrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce za wszystko.
4: Wspominał Pan, że ten konkretny cel jest. Pojawiły się już kolejne, czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą Pana półkę wzbogacać.
5: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Bitwy Anglii to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie, etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotów z września 1939 roku.
4: To sobie pamiętam.
5: Bardzo dziękuję.
3: SK Ostrzeszów.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

bilet na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.